Mapia ba lewani, nre, mapela che, chitu, choke lantina na ya, lepo, re. Vano, mapanke lepo re, mnikantani, matikile sanene, vano nchapele nkateru nuniwenyo. Kina utotopela ni sanene, ngobara nteko mwinchene sana shipatanyaka. Mariwa mocha ni mi profesor Elia Celestino, mpaka programa ikwawe, yo Radio Scola. Kwaherini.